0: Κύπρος.
1: Περίμενα. Από εδώ πίσω.
0: Αχ,
1: αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, α